0: się zdobyć, czapka lepta, siadko z matką,
1: $69.95 for no two-speed axle, a big